Watindata kamemene kamba itwa fam idimose kisebene miongo kendane ili katono itano with kise we ilopi iwe masaku wika jado we meru we mbu mbere makima amwe ya muranga kandara shabe kuma itwa ndenga lugo sethika town na mawithu lugo miongo kendane ili katono itano niyo kote.